0: utorka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.